0: Kanal K. From Aarau with love.
1: Jestli ty chomik nie może odpowiedzieć.
2: Heimri Swarberg, achtet
3: La vida
4: frequent.
3: Kompos.